Onita ni wa mujesti na tapia koni mpela na tapia aiwa yokala yeyo ni rami yongi mpela yokala wariaya kukanshi ni basi nina nova kumpabela wiwa na kalawona mwahene yogo wote liwa hata wote la na wokala kalopurombo sa.

Hola, te king que suite, mrate provincia, yoniasa, yuranambele, ndima wango, nambeda. Kata kan rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, rukumela, Sendo mal la huiria re 0 horas.